0: miastecz. Brawo! Brawo! Uhu! Neću.
1: Molim?
0: Neću.
2: Vikend program Radio Knina.